Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie nadawanym w ramach Polskiego Komitetu Radiowego ze stacji 5VBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Jest sobota, 15 sierpnia 2026 roku. A dzisiejszy program przygotowały i prezentują dla Państwa Roma i Małgosia Legedza. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Przypada na 15 sierpnia. Upamiętnia ono zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku, zwaną Cudem nad Wisłą, który łączy się także z kościelnym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanym Matki Boskiej Zielnej. W całej Polsce święta te obchodzone są bardzo uroczyście, ale również świętują je Polacy rozproszeni na całym świecie. W naszym programie powiemy o znaczeniu i podłożu historycznym tych świąt. Sierpień to między innymi miesiąc Powstania Warszawskiego. W związku z tym przypomnimy historię powstania pojazdu Kubuś i olbrzymią pomysłowość Polaków w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Na początku programu będzie krótki przegląd wiadomości z Polski i ze świata. Zaraz po piosence zatytułowanej Najpiękniejsza jest moja ojczyzna wykonuje zespół No to co?

Wiadomości z Polski i ze świata. Z Polski. Priorytety prezydenta. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski między innymi dzięki sojuszowi z USA. Korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą. Działania w wymiarze regionalnym i na rzecz stałego członkostwa w G20. To według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Zaproszenie do Juraty. W rezydencji prezydenta RP w Juracie 29 i 30 sierpnia tego roku odbędzie się wyjątkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą. To będą dwa dni wypełnione sportowymi emocjami, koncertami, atrakcjami i niespodziankami, a przede wszystkim rozmowami o przyszłości Polski. Odzyskaliśmy odwagę upominania się o Wołyń. Polska ciągle zabiegała o dobre relacje z Ukrainą, jednak nasze starania nie były nigdy docenione. Przed tegorocznym Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez UON i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej, temat ukraińskich rzezi na Polakach bardzo mocno wybrzmiał w Polsce, ale też na poziomie relacji międzynarodowych. W Muzeum Kresów w Lubaczowie odbyła się promocja książki Janusza Choroszkiewicza A imię nasze wołyńskie dzieci, opiekuna polskich miejsc pamięci narodowej na Wołyniu, badacza zbrodni wołyńskiej i kustosza pamięci narodowej IPN. IPN zakończył tegoroczne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Od 13 lipca do 7 sierpnia wydobyto szczątki 55 Polaków zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku przez UPA przy współudziale ukraińskich mieszkańców okolicznych wsi. Wśród odnalezionych ofiar było 26 dzieci. Solidarność zapowiada powrót do obywatelskiego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To już kolejny raz, gdy koalicja rządząca ignoruje podstawowe zasady demokracji i pozbawia Polaków prawa głosu w kluczowych dla naszej przyszłości kwestiach. Senat po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii. To współczesna targowica, dowód na to, że władza w Polsce jest w rękach elit, która za nic ma głosy obywateli. Prezydent reprezentuje wszystkich Polaków i w tej materii korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień, aby zapytać społeczeństwo o sprawę tak fundamentalną, jak kierunek polityki klimatycznej i jej konsekwencje dla gospodarki. Wskazuje profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Import gazu ziemnego do Polski wzrósł o 23% w 2025 roku, a najwięcej tego paliwa sprowadzano z Danii i Stanów Zjednoczonych, poinformowało Ministerstwo Energii. Dostawy LNG stanowiły ponad 40% importu. W 2025 roku krajowe wydobycie gazu ziemnego wyniosło 40,7 bilionów watogodzin, co stanowiło około 17,7% ogólnego zużycia gazu. Niemieckie organizacje ekologiczne chcą zablokować kluczową dla Polski inwestycję wydobycia ropy i gazu ze złoża Wolin East. To inwestycja, która mogłaby zmienić gospodarczą mapę Europy i wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Złoża Wolin East liczą 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. To jedno z największych odkryć surowcowych ostatnich lat w Europie. Wiadomości ze świata. Niemieckie służby zaprezentowały bardzo niepokojący raport. Na terenie Niemiec przebywa ponad 9 tysięcy islamistów gotowych do stosowania przemocy. Dodatkowo 446 osób uznano za zdolne do wywołania zagrożenia o podłożu politycznym i ideologicznym, podaje Die Welt. Gazeta powołała się na dane niemieckich służb.
Polski przemysł i cała nasza gospodarka z premedytacją są niszczone w interesie Niemiec, którym w robieniu biznesów z Rosją zdają się nie przeszkadzać zbrodnie Władimira Putina na Ukrainie. Bruksela postanowiła właśnie złagodzić sankcje gospodarcze na Rosję, przywracając możliwość większego importu z Rosji. Kolejna afera finansowa na Ukrainie. Środki przeznaczone na pomoc państwu walczącemu w wojnie stały się przedmiotem korupcji. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły sprawę wyprowadzenia ponad 37 milionów hrywien, czyli około 1,28 milionów dolarów. Według ustaleń miał się tego dopuścić wysoki przedstawiciel ukraińskiej dyplomacji. Chodziło o środki pochodzące z darowizn i zagranicznej pomocy, przekazywane Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny z Rosją. Prześladowani za wiarę. Raport o atakach na wolność religijną za prezydentury Joe Bidena. Historie prześladowań zostały spisane w dokumencie opublikowanym przez Komisję do Spraw Wolności Religijnej, liczącym ponad 200 stron. Dokument zawiera również 12 zaleceń dla administracji rządowej po atakach wymierzonych w ludzi wierzących przez administrację Joe Bidena. Rosja zwiększa produkcję rakiet mimo sankcji i strat w lotnictwie. W przypadku niektórych typów pocisków miesięczne plany są przekraczane nawet dwukrotnie, powiedział zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki w rozmowie z portalem RBK Ukraina. A teraz piosenka Panna Pszeniczna wykonują Olga Szomańska i Piotr Cugowski.

Uroczystość kościelna zaśnięcia i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uznanej przez Kościół, że nie umarła, jak wszyscy ludzie, lecz po swym długim ziemskim życiu zapadła w głęboki sen, a jej dusza i święte niepokalane, wolne od grzechu ciało zostały na skrzydłach aniołów zaniesione do nieba. Obchodzona była już w V wieku. W Polsce znanej jest przede wszystkim jako święto Matki Boskiej Zielnej. W polskiej i europejskiej tradycji ludowej Matka Boska była patronka dnia 15 sierpnia, czczona jest także jako patronka ziemi, będącej w najbujniejszym rozkwicie, patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Dlatego właśnie nazywana bywa zielną w Polsce, korzenna w Czechach, kwietną w Niemczech, Bawarii i nad Renii, żytnią w Estonii. We wszystkich tych krajach w dniu sierpniowego Maryjnego Święta składa się Matce Bożej w ofierze płody ziemi, zioła, kwiaty, zboża, warzywa i owoce. Bukiety wiązanki, które w polskich kościołach święci się w dniu 15 sierpnia, na Matkę Boską Zielną, w zależności od regionu i zwyczaju, noszą nazwę ziela, równianki, kępki, ogrzebki i rózgi. Układano je niegdyś z bylicy, macierzanki, mięty, piołunu, chabrów, kopytnika i krwawnika, a więc z ziół o wypróbowanych właściwościach leczniczych, z kwiatów polnych i ogrodowych, zgodnie z przysłowiem. W sierpniu każdy kwiat woła, zanieś mnie do kościoła. Do bukietu wkładano także kłosy zbóż, len, makówki i konopie oraz różne warzywa i owoce, marchew nabity na patyk ziemniak lub jabłko, gałązkę z późnymi wiśniami, gałązki leszczynowe z orzechami, a więc wszystko, co urodziła ziemia i co ważne było dla ludzkiego bytu. Wierzono powszechnie, że poświęcony w kościele bukiet nabiera niezwykłych właściwości czarodziejskich i leczniczych. W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano ziele w bruzdach zagonów, aby szkodniki nie zagrażały ziemniakom i kapuście. Po kilku dniach zabierano bukiet do domu i tam przechowywano go pieczołowicie, najczęściej za świętym obrazem. Zioła z bukietu dodawano do różnego rodzaju domowych herbat i wywarów stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt gospodarskich. Okadzano nimi izbę i obejście dla ochrony przed burzą, pożarem i epidemią groźnych chorób zakaźnych. Wszystkie te praktyki z ziołami wykruszonymi z poświęconego w kościele ziela odeszły już w przeszłość. Dotychczas jednak wiele osób, zwłaszcza mieszkających na wsi, w Dniu Matki Boskiej Zielnej święci w kościele kolorowe bukiety z kwiatów, kłosów i rozmaitych ziół. W całej Polsce dzień wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Zielnej, obchodzony jest bardzo uroczyście. W niezwykłych uroczystości związanych ze świętem wniebowzięcia, niespotykanych w innych rejonach Polski, słynie sanktuarium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywa się tam wielkie widowisko religijne, będące inscenizacją zarówno zaśnięcia, jak i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W procesji niesie się spoczywający na marach posąg Matki Boskiej, który na zakończenie uroczystości podnosi się i pokazuje wiernym. W obrzędzie tym uczestniczą pielgrzymki rolników z całej Polski, w swym regionalnych strojach, dzięki czemu procesja staje się także paradą polskich strojów ludowych. Idą w niej również w paradnym szyku orkiestry strażackie z różnych stron Polski, grając pieśni pobożne i marsze. Posłuchajmy teraz pieśni do Matki Bożej Zielnej. Wykonują Daria Góra i Grzegorz Piękoś.

Bitwa Warszawska 1920 roku. Bitwa pod Warszawą w sierpniu 1920 roku była nie tylko kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej, ale także jednym z decydujących wydarzeń w dziejach Europy i świata. Brytyjski dyplomata Lord Edgard Vincent d'Abernon, bezpośredni świadek wydarzeń, w swojej książce pod tytułem 18. decydująca bitwa w dziejach świata, stwierdził, że Polacy uratowali wówczas cywilizację zachodnią przed fanatyczną tyranią Sowietów. Niestety fakt ten nie funkcjonuje w świadomości historycznej mieszkańców krajów europejskich. Bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele po opanowaniu władzy w Rosji dążyli do eksportu rewolucji do Europy. Pierwszy marsz na zachód zaczął się już w 1918 roku, gdy po klęsce Niemiec w I wojnie światowej Armia Czerwona wkroczyła na opuszczone przez okupacyjne wojska niemieckie ziemie Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. Główną przeszkodą na jej drodze stała się Polska, która świeżo odzyskała niepodległość. Wojna polsko-bolszewicka zaczęła się w styczniu 1919 roku. W marcu 1919 roku w Moskwie powstała Międzynarodówka Komunistyczna jako organ nadzorujący partie komunistyczne z 32 krajów świata, będące narzędziem polityki bolszewickiej Rosji. Latem przewodniczący Kominternu Georgij Zinowiew mówił: można z całym zaufaniem powiedzieć, już za rok cała Europa będzie komunistyczna, a walka o komunizm przeniesie się do Ameryki, a może też do Azji i innych stron świata. Najpierw bolszewicy musieli się jednak uporać z wrogiem wewnętrznym, białymi Rosjanami, dowodzonymi przez generała Antona Denikina. Dzięki temu Polacy zdobyli w 1919 roku ziemie należące do Rzeczpospolitej przed rozbiorami w XVIII wieku, Wilno, Mińsk i większą część Białorusi. Bolszewicy, aby powstrzymać Denikina, maszerującego na Moskwę, musieli zawrzeć rozejm na froncie polskim. Zimą 1920 roku wysuwali propozycje zawarcia pokoju z Polską, obliczone na efekt propagandowy, wprowadzenie w błąd opinii publicznej na świecie. Tymczasem trwały przygotowania do ofensywy i koncentracja oddziałów Armii Czerwonej w rejonie Smoleńska. Naczelny wódz Wojska Polskiego Józef Piłsudski postanowił przeprowadzić atak wyprzedzający. 21 kwietnia 1920 roku w Warszawie został podpisany sojusz pomiędzy Polską i Ukraińską Republiką Ludową, która również walczyła o utrzymanie niepodległości przeciwko bolszewikom. Polsko-ukraińska ofensywa doprowadziła do przejściowego odbicia Kijowa, ale już po miesiącu wróg ściągnął posiłki z głębi Rosji i sprzymierzeńcy zostali zmuszeni do odwrotu. Główna ofensywa Armii Czerwonej ruszyła na Białorusi 4 lipca 1920 roku. Dowódca frontu zachodniego, Michał Tuchaczewski, wydał do swoich żołnierzy rozkaz, w którym znalazły się słowa: żołnierze rewolucji robotniczej, zwróćcie se spojrzenie na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Poprzez trupa białej Polski prowadzi droga do świętowego pożaru. Wojsko polskie nie było w stanie powstrzymać przeważających sił nieprzyjaciela i zostało zmuszone do odwrotu. Oddziały polskie cofały się wciąż na zachód, ale nie dały się okrążyć i rozbić, zachowując swoją wartość bojową. W obliczu śmiertelnego zagrożenia nastąpiła ogromna mobilizacja społeczeństwa, w której dużą rolę odegrał też Kościół katolicki. Na apel o wstępowanie do wojska zgłosiło się ponad 100 tysięcy ochotników, w tym 30 tysięcy mieszkańców Warszawy. Jednocześnie rząd polski poszukiwał pomocy za granicą. Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George
zamiast pomocy oferował jedynie pośrednictwo w rozmowach pokojowych z bolszewikami, którzy domagali się oddania władzy w ręce polskich komunistów. Lepiej zachowała się Francja, oferując dostawy dużej ilości broni i amunicji. Powagę sytuacji rozumiał papież Benedykt XV, który w liście z 5 sierpnia napisał: obecnie jest w niebezpieczeństwie nie tylko istnienie narodowe Polski, lecz całej Europie grożą okropności nowej wojny. Moskwa w ramach wielkiej akcji propagandowej pod hasłem Ręce precz od Rosji Sowieckiej zmobilizowała partie komunistyczne i lewicowe, związki zawodowe w całej Europie do działań przeciwko Polsce. Kolejarze w Niemczech i Czechosłowacji blokowali wspomniane dostawy sprzętu wojskowego do Polski. Rządy obu państw, tych państw, po cichu sprzyjały bolszewikom. Jedyna bezpieczna droga dla tych transportów prowadziła przez Rumunię. Armia Czerwona ze względów politycznych nacierała w dwóch rozbieżnych kierunkach, co stało się jedną z przyczyn późniejszej klęski bolszewików. Front zachodni parł na Warszawę, zamiarem przebicia się do Niemiec. Natomiast front południowo-zachodni chciał przekroczyć Karpaty w celu wywołania rewolucji na Węgrzech i w Czechosłowacji. Między oddziałami atakującymi Warszawę i nacierającymi przez Lwów w kierunku Karpat powstała duża luka, w której znajdowały się tylko słabe jednostki bolszewickie. Postanowił to wykorzystać Józef Piłsudski i uderzyć od południa na tyły bolszewików atakujących Warszawę. Polska ofensywa, prowadzona od 15 sierpnia 1920 roku, zmusiła wojska Tuchaczewskiego do panicznego odwrotu. Po 10 dniach wróg był rozbity, tracąc 25 tysięcy zabitych i 66 tysięcy wziętych do niewoli. 12 października zawarto w Rydze rozejm kończący wojnę. Niepodległy byt państwa polskiego został ocalony. Bitwa warszawska była pierwszą klęską sowieckiego imperium, dzięki której losy świata potoczyły się inaczej, niż chciał tego Lenin. Niedługo po swojej przegranej pod Warszawą przywódca bolszewików przyznał: polska wojna była najważniejszym punktem zwrotnym nie tylko w polityce Rosji Sowieckiej, ale także w polityce światowej. Wszystko tam, w Europie, było do wzięcia, lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. Usłyszymy teraz piosenkę pierwsza kadrowa, wykonuje grupa wokalna Filharmonii Narodowej.

0: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
1: Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione na mocy ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku. Nawiązuje ono bezpośrednio do przedwojennego Święta Żołnierza, upamiętniającego zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Tego dnia szczególnie warto pamiętać o żołnierzach, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Święto Wojska Polskiego jest obchodzone w dniu 15 sierpnia nieprzypadkowo. Celem jest upamiętnienie jednej z najważniejszych batalii we współczesnej historii, czyli kontrofensywy Polaków w Bitwie Warszawskiej. Operacja wyparcia bolszewików, która trwała w dniach 13 do 25 sierpnia 1920 roku, de facto zatrzymała marsz Sowietów na zachód kontynentu i pokrzyżowała im plany podboju Europy. Kluczowe było kontruderzenie z Nadwieprza pod dowództwem marszałka Piłsudskiego. Polacy zdawali sobie sprawę ze znaczenia tego rozstrzygnięcia, dlatego na mocy rozkazu generała Stanisława Szeptyckiego z 1923 roku, dzień 15 sierpnia, ustanowiono Świętem Żołnierza. Etos żołnierzy jako obrońców wartości, pokoju i gwarantów bezpieczeństwa umacniał się przez całe dwudziestolecie międzywojenne, również w sierpniu 1939 roku, a oficjalne obchody święta z reguły były imponujące. Obejmowały między innymi przegląd wojsk i parady uliczne w większych miastach garnizonowych. Co ciekawe, 15 sierpnia świętowano już w pierwszej połowie XIX wieku, w czasach Księstwa Warszawskiego. Okazją były urodziny Napoleona Bonapartego, które traktowano jako nieformalne święto polskiej armii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach 1919-1923 świętem wojskowym był dzień 6 sierpnia na pamiątkę rozpoczęcia działań przez pierwszą kampanię kadrową. Przez pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej do 1947 roku kontynuowano obchody Święta Żołnierza 15 sierpnia. Przedwojenne święto nigdy nie zostało oficjalnie uchylone ani zniesione. Jednak komunistyczne władze uznały, że stosowniejszą datą będzie 12 października, czyli upamiętnienie bitwy pod Lenino, którą stoczyła z Niemcami pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Do obchodów 15 sierpnia i upamiętnienia Bitwy Warszawskiej powrócono w 1992 roku, już po upadku rządów komunistycznych w Polsce. W momencie wybuchu II wojny światowej we wszystkich rodzajach sił zbrojnych Armii Polskiej służyło około 1 000 000 żołnierzy, którzy walczyli z Niemcami między innymi na Westerplatte, pod Kockiem, Bzurą czy w obronie Warszawy oraz bronili Polski przed sowieckim okupantem po 17 września w 1939 roku. Na przełomie lat 1939-1940 utworzono Konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku przekształcono w Armię Krajową. Dziesiątki tysięcy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego tworzyły komórki konspiracyjne na terenie całego kraju. Po zakończeniu regularnych działań zbrojnych w 1939 roku zapadła też decyzja o utworzeniu polskich sił zbrojnych na Zachodzie, między innymi we Francji i w Wielkiej Brytanii. Polscy żołnierze walnie przyczynili się do pokonania Niemców, wykazując się heroizmem, między innymi pod Narwikiem w bitwie o Anglię o Atlantyk, o Tobruk czy w zdobyciu Monte Cassino. Polacy walczyli też i ginęli w szeregach utworzonej w 1943 roku w ZSRS całkowicie zależnej od Moskwy Armii Polskiej pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Z kolei akcje dywersyjne i działania partyzanckie Polskiego Państwa Podziemnego silnie osłabiały pozycje niemieckich okupantów. Trudno dokładnie oszacować liczbę polskich żołnierzy, którzy polegli na wszystkich frontach II wojny światowej lub zginęli wskutek aktów ludobójstwa, m.in. w tzw. Lesie Katyńskim. Ocenia się, że mogło być ich łącznie około 200 tysięcy. Niezależnie jednak od konkretnych danych liczbowych, udział czynu zbrojnego Polaków w ramach koalicji antyhitlerowskiej był ogromny, a ich poświęcenie bezcenne. To właśnie ku czci i pamięci wszystkich polskich żołnierzy, w tym także tych biorących udział w II wojnie światowej, corocznie obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W wielu miejscach na terenie kraju i poza jego granicami tego dnia organizowane są uroczystości ku ich pamięci, a przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbywa się honorowa zmiana warty z udziałem najwyższych władz państwowych. Tegoroczne Święto Wojska Polskiego, przypadające w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej, odbędzie się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. Wyrazem uznania dla służby żołnierzy będą centralne uroczystości, w tym wielka defilada Wojska Polskiego na Wisłostradzie w Warszawie i parada morska Marynarki Wojennej w Gdyni. W defiladzie weźmie udział ponad 4 tysiące żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP oraz wojska sojusznicze z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Australii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Święto Wojska Polskiego daje nam wielką szansę na podkreślenie wspólnoty narodowej oraz jedności naszych lokalnych społeczności. Uczcijmy wspólnie polskie siły zbrojne oraz pokażmy szacunek każdemu noszącemu mundur z biało-czerwoną flagą na ramieniu. Podziękujmy za ich służbę. A teraz marsz, my pierwsza brygada, oficjalna pieśń Wojska Polskiego.

Powstanie warszawskie było nie tylko największym zrywem Armii Podziemnej podczas II wojny światowej, ale i dowodem na olbrzymią pomysłowość Polaków. Jedynym z jej owoców był samochód pancerny Kubuś. Pomysł na budowę Kubusia wyszedł od kapitana Cypriana Odorkiewicza, pseudonim Krybar, dowódcy grupy bojowej walczącej na Powiślu. Miało to miejsce po tym, jak w garażach miejscowej elektrowni odnaleziono ciężarówkę Chevroleta model 157, zbudowaną przed wojną przez warszawską wytwórnię Lilpop, Rau i Lowenstein. Oprócz samochodu elektrownia dała powstańcom pracowników oraz stal niezbędną do budowy takiego pojazdu. Gdzieniegdzie można natknąć się też na informację, że pancerz Kubusia został wykonany ze starych kas pancernych. Za konstrukcję wozu odpowiadał Walerian Bielecki, pseudonim Jan. Samochód przetransportowano do warsztatu Stanisława Kwiatkowskiego, pseudonim Stach, na rogu ulic Tamka i Topiel. Tam grupa fachowców pod przewodnictwem Józefa Fernika, pseudonim Globus, przystąpiła do prac polegających na demontażu nadwozia i wykonania zabudowy pancernej. To właśnie żonie Globusa Kubuś zawdzięcza swoje imię. Jako lekarka posługiwała się ona takim właśnie pseudonimem. Niestety zginęła na początku sierpnia

starym wilkiem, zdobycznym niemieckim transporterem opancerzonym, zdołał odbyć zaledwie dwie akcje. Ich celem był szturm na broniące się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oddziały niemieckie. Niestety na pierwszym razem nie zdołano przełamać niemieckiej obrony, a za drugim Kubuś musiał się wycofać ze względu na przestrzelone opony. Pod koniec pierwszego tygodnia września powstańcy musieli wycofać się z Powiśla, pozostawiając Kubusia w warsztacie na Okolniku. Co ciekawe, wóz przetrwał resztę powstania i całej wojny w stanie niemal nienaruszonym. Został prawdopodobnie spalony przez nieznanych sprawców dopiero w 1946 roku. Powstańcy po wojnie próbowali go uratować, jednak niesprzyjające dla weteranów powstańczych warunków polityczne i powojenne Polsce temu nie pomagały. Dopiero wiele lat po odwilży w PRL, pod koniec lat 60., staraniem budowniczego auta i Muzeum Wojska Polskiego udało się przywrócić Kubusia do świetności. Co prawda wymieniono w nim podwozie na pochodzące od radzieckiej ciężarówki, jednak zabudowała niedwozia pozostała ta sama. Samochód pancerny Kubuś do tej pory rezyduje w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego przy Alejach Jerozolimskich, wciąż sprawny i jezdny. W 2004 roku dla Muzeum Powstania Warszawskiego wykonano jego wierną replikę. Obydwa egzemplarze stanowią dowód na niezwykłą pomysłowość i twórczość Polaków, również w tak ciężkich czasach jak Powstanie Warszawskie. Posłuchajmy piosenki Dziewczyna z granatem wykonuje Katarzyna Sawczuk. Piosenka pochodzi z serialu Czas honoru Powstanie.

i opracowały technicznie Roma i Małgosia Legedza. Przypominamy, że polskie programy radiowe nadawane ze stacji 5VBI FM mogą Państwo słuchać w poniedziałki o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Następną polską audycję z tej stacji usłyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 5 wieczorem w opracowaniu Piotra Leśniewskiego. Zapraszamy Państwa do słuchania. A my ponownie spotkamy się z Państwem na antenie w sobotę 19 września. Na zakończenie posłuchajmy piosenki Stacja Warszawa. Wykonuje zespół Lady Punk. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Do usłyszenia.